0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex ve třech je jako skupinová práce. Jeden se snaží a dva se vezou.
1: Fajn. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.